radio hagakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane komeza kutwumviriza bakomeza kumviriza ino biganiro bikora gushikira biciye hano muri studio zacu radio yawe radio hagakiza ku isoko

kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya, kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda.